Ten da kindo. Awu we ding tembele kuwe. O-33-34-22-391 ungasasikhulekele emsakazweni abe munye nje vo uNkulunkulu uyobizwile.

0: ukwazi ukubaluleka kwakho. Kunomsakazo ubalulekile. Ungumuntu FM. Uthanda wena ngokusinelela. Siyabonga.
1: Indawo yoku ushaba
2: abantu. Ngoba shabe enzeni abafazi.